Dobra muzyka. Kladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje. And you can dance for inspiration.